tango. Oh, to w kim kawał tancerka. Która dawno zmarła w moich rękach, w moich rękach.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I

0: Warszawie minęła 9 godzina. Słuchajcie, Polskie Radio dla Ukrainy. Najbożywilniejsze show na jego chwilach. Spróbujemy domowy tysa.
1: Spróbujemy się dogadać. Taką mamy podwójną nazwę i podwójnych prowadzących ma to najbożywilniejsze show. Marcin Duży-Pomaduszewski.
0: I Jana Stępniewicz. I choć zaczęliśmy na odwrót, to zasadniczo w naszej audycji Jana mówi po ukraińsku, a ja po polsku i próbujemy się dogadać. Ale o detalach za momencik. Moją zamaszystą gestykulacją zahaczyłem stojący nieopodal mikrofon, ale wszystko jest pod kontrolą, mili państwo. W naszej audycji dokładnie tak to wygląda. Szaleństwo, ale w sumie pod kontrolą. Nasze polsko-ukraińskie rozmowy toczą się na kanwie i w okolicach polskiej i ukraińskiej muzyki, jaką wam serwujemy. A do

0: Do tego wszystkiego mamy szeroko pojęte stałe fragmenty gry.
1: Так, ти говорив про шаленство, про контроль, про божевілля. Ну, ми з тобою, Марчіне, за божевілля відповідаємо у 100%, а за контроль відповідає у 100% наш прекрасний звукорежисер Куба Щепаняк, котрий махає головою схвально. Так, відповідаю за контроль.
0: A jeśli idzie o stałe fragmenty gry, na pewno jest nim sekcja O czym mowa, czyli z pieśni Sliv Nie wykniesz. Ech, zawsze mi tam jedna literka.
1: Albo i wykniesz, no pobaczymy, że tam z сьогоднішньою піснею буде, чи захочемо викидати з неї слова, чи не захочемо.
0: Bo to wykniesz jak wykidajło, to już wszystko jasne, jeżeli idzie etymologię.
1: A kto taki wykidajło?
0: Wykidajło to ktoś, to taka staropolska nazwa, człowieka stojącego na bramce, na wejściu do klubu, który wpuszcza do klubu, ale jak trzeba, to i wyrzuca z klubu. Więc wykiniesz, wykidajło, wszystko się zgadza. W tejże sekcji, że tak zakończę tę dygresję, analizujemy poetycko tekst ukraińskiego kawałka, wcześniej przetłumaczywszy go na polski, czy też równolegle tłumacząc go na polski, bo żeby wszystko było jasne. Ja, choć dobrze sprawiam pozory, naprawdę zupełnie nie mówię po ukraińsku i tylko udaję, że... Znaczy inaczej, nie udaję, że go rozumiem. Rozumiem go, ale rozumiem go w sposób instynktowny i posługuję się nim w sposób również absolutnie nie wyedukowany, tylko nabyty przez praktykę. I dlatego w naszej audycji pokazujemy, że chcieć znaczy móc, jeżeli idzie o polsko-ukraińskie dogadywanie się. Oczywiście czasem brzmi, jakbym nawet po ukraińsku coś lepiej i bardziej rozumiał i umiał, ale to potrafił, ale to dlatego, że jesteśmy razem na antenie co czwartek od początku 2023 roku.
1: Marcine, ja nie думала, що ти така кокетка.
0: Nie, просто. No, ale ta audycja byłaby znacznie mniej zabawna, gdybym ja tutaj miał certyfikaty, papiery, nie wiadomo co z ukraińskiego.
1: Masz mój certyfikat.
0: Udawał, że ten...
1: Sztamp Jany Stępniewicz.
0: Dobrze, z dumą go przyjmuję i będę go nosił. No, w każdym razie, gdybym tylko udawał, że nie umiem po ukraińsku i że próbujemy się dogadać, a faktycznie wszystko bym w trymiga łapał, to by nie było tak zabawnie. A tutaj chodzi właśnie o to, żeby pokazać, że nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie kogoś, kto dogada się ze sobą z Ukrainy.
1: Oj, tutaj za rymą pasuje bohatera. Bohatera spróbujmy się dogadać.
0: Dobrze, bo brniemy dzisiaj w dygresję, mam jakiś taki dygresyjny nastrój. Kolejny stały fragment gry to nasze kulturalne wiadomości ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie, tak. To jest dokładnie pół na pół i znowu tym razem przydzwoniłem w krzesło, robiąc wymach ręką, w których przedstawiamy wam kulturalne wiadomości w obu językach. To jedna z nielicznych sekcji, gdzie zasadniczo tłumaczymy to, co mówimy. Mamy też, albo inaczej, miewamy też leitmotiv i zawsze mamy też trójce na początek, czyli trzy kawałki, którymi otwieramy, gdzie pierwszy to numer, który już u nas słyszeliście, ale który zdecydowanie warto przypomnieć i takim był Ptacha Fred autorstwa The Unsleeping, a później, czyli za chwilę, dwa kawałki świeże. Nie będą to kawałki debiutantów, bo i Komety, i Bad Wolf, i Rennie Kers już u nas byli.
1: A Rennie Kers u nas była, tak? Sprawdzie? Tak, tak.
0: Tak, tak. Nawet w remiksie Bad Wolf chyba była, ale i w oryginale też, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast kawałki są bardzo świeże, bo Najważniejsza podróż to numer z najnowszej płyty Komet, jeśli się nie mylę, której tytuł w tej chwili mi umknął. Wydaje mi się, że to było coś z Kleopatrą, ale 100% pewności nie mam. A i Mozog Disco to singiel bardzo świeży, jeśli się nie mylę. Ale jak bardzo świeży, to wam nie powiem. Natomiast na pewno pochodzi z...
1: Noc z Kleopatrą. 11 wersja
0: Komety,
1: był release.
0: Widzisz. No, a jeżeli idzie o Bad Wolfa i Rennie Kers i Mozog Disco...
1: Najmowierna pisnia.
0: To muzyka disco, tak? Jest?
1: Ні, мозок, музк.
0: А, музк диско, окей.
1: Так, і вона, я думаю, що, ну, я на сьогоднішній день вибрала трішечки іншу пісню, тому що вона більше пасує. Так, тепер я почала жестикулювати. Ми як італійська родина. І так, я вибрала дещо іншу пісню, тому що

0: хоч як було важко, зі мною ти зміг.
1: Як брzeg dla morza jesteś moim talizmanem, nieważne jak było ze mną ciężko, dałeś radę.
0: Tak.
1: I dalej mamy refren o padam do ciebie. Dalej, tym razem się tak. zmieniła forma, no. bo było wpadam w ciebie, a teraz jest padam do ciebie, tak? Czy...
0: Nie, to tak samo
1: jest tak samo, a pozytronowy tłumacz przetłumaczył Aha. inaczej. Bardzo ciekawe.
0: No i pro що ця пісня? Jak думаєш?
1: No, jakby to ująć... O związku dwójki ludzi, poszukiwaniu przystani zdolnej utrzymać okręt niełatwy, że tak powiem, bo tak to mniej więcej brzmi. Trochę jak odezwa jednej osoby do drugiej, aczkolwiek, no tak jak mówisz, tam zmienia się...
0: Ну, мені здається, що це трішечки, якби це одна історія, але розказана,
1: якби
0: так, mm-hmm. розказана двома учасниками цієї історії, або двома людьми, які цю спільну історію пишуть. І мені здається, тут, звісно, якби в цій першій історії і в розповіді жінки, вона говорить про якісь свої травми з минулого і про свою вдячність йому за те, що ось він є як її талісман, як оберіг, як берег моря, як той, хто, власне, з нею може витримати, хто вдихає в неї життя, так, це дуже гарно сказано, хто вдихає в неї життя. Натомість, мені здається, що для нього ось цей тягар є трішечки заважкий, тому що він пише і про журбу, про втрату, і так, знаєш, і у тебе я падаю. Це звучить, як на мене, трошки страшно, тому що я це сприймаю так, що він просто, розумієш, він як в безодню, як в прірву якусь летить, він розчиняється там в цих якихось її емоціях.
1: No, mocno wieje na tym akwenie, że tak to poetycko ujmę, ale tak długo jak to mocne wianie znajduje ujście w dobrej muzyce tworzonej w duecie, no to oznacza po pierwsze, że w tym wszystkim udaje się odnaleźć jakąś wspólną ścieżkę, a po drugie, no tylko się cieszyć, że więcej dobrej muzyki od Karun możemy
0: dzięki tym
1: silnym uczuciom słyszeć. I myślę, że to jest dobry punkt, żeby postawić kropkę i przejść do polskiego kawałka, który teraz nastąpi. A tak jak jakiś czas temu będzie to ponownie zespół Kawę, bo graliśmy go chyba z 2 tygodnie temu czy 3, ale im dłużej i im więcej tego zespołu słuchałem, tym bardziej mi się jego twórczość podobała i podoba, w związku z czym postanowiłem zaprezentować wam Marmur.

0: Po pierwsze spojrzenie to pierwsza fabularna produkcja poświęcona legendarnemu ukraińskiemu reżyserowi Oleksandrowi Dowżence, mistrzowi ukraińskiego kina poetyckiego. Dzień później w ramach festiwalu odbędzie się konkurs wiedzy o Ukrainie oraz wernisaż wystawy Realuzja, przedstawiającej współczesną ukraińską kulturę pisma, typografię i kaligrafię jako przestrzeń twórczego eksperymentu. Piątek to kolejny dzień konkursu wiedzy o Ukrainie, dzień kultury ukraińskiej pod hasłem Persona Grata oraz spotkanie literackie z Anastazją Lewkową, autorką książki Imiona Krymu. W niedzielę festiwal zakończy zaś koncert Sofii Leszczyszczak, ukraińskiej aktorki i piosenkarki, która jest współzałożycielką i członkinią grupy folkowej Jahody. Więcej informacji, w tym lokalizacji każdego z powyższych wydarzeń, odnajdziecie w internecie, na przykład na facebookowym profilu Ukraina w Centrum Lublina, a jeśli dobrze odczytuję brak informacji o biletach, to wygląda na to, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. Nie pozostaje nam więc nic innego, niż zakrzyknąć gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy. Jeśli tylko wam po drodze, to od 21 do 24 października wbijajcie na festiwal Ukraina w Centrum Lublina. W moim kulturalnym newsie na dziś z delikatnym wyprzedzeniem postanowiłem zaś zaprosić was na halloweenową depresyjną dyskotekę. 30 października w warszawskiej Hydrozagadce odbędzie się bowiem jedyne stołeczne wydarzenie na tegorocznej jesiennej trasie Ultimate Emo, czy też Emo Party. Za powyższym szyldem kryje się cykliczna polska impreza i trasa koncertowa poświęcona okolicom emo, zimnej fali, synthpopu, nieco zaróżowionego postpunka oraz indie rocka, choć jak za chwilę pokażę przytoczony line-up, klimat jest tu ważniejszy niż gatunek. I tak 30 października na Ultimate Emo Party zagra znana z naszej anteny Cafe Trauma, będąca na świeżo po wydaniu debiutanckiego albumu Jaka Piękna Katastrofa, a drugi regularny band na scenie, który zaprezentuje po części nowy program, to Pretensje, w skład których wchodzi również znany z naszej anteny Imitation Zone, również znany jako Ben. Koncert otworzy zaś Kryśka, czyli raper prezentujący swój nowy mroczno-emo-rapowy projekt. To jednak nie wszystko, bo klasyczną emo-chłostę z użyciem smutnych piosenek, że zacytuję, zapewni po koncertach sprawca całego tego zamieszania, czyli DJ Wilbrod, pasjonat muzyki niepopularnej, który na organizację emo-eventów stracił połowę dorosłego życia, a przynajmniej tak o sobie pisze. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie brzmi to wszystko niezwykle zachęcająco. Poszukajcie więc biletów w internecie i 30 października ruszcie się do Hydrozagadki na Ultimate Emo Party. Zapraszamy.
1: Marcin zaproszuje, a ja namagaję się перевірити, czy 30 жовтня це четвер, тому що ми можемо почати. Якщо це четвер, то ми вже можемо почати цю депресивну дискотеку.
0: О,
1: від 9 ранку, розумієш, і вписуємося.
0: Зробімо біфорик від 9 рано, так власне.
1: Марчін запрошує на депресивну дискотеку в рамах Хеллоуін парті 30 жовтня у Варшавській Хидрозагадці. Це клуб у Варшавському районі Прага. Відбудеться єдиний такий і неповторний захід в столиці в рамках цьогорічного осіннього випуску Ultimate Emo Party. За вище згаданим гаслом ховається власне така циклічна вечірка і концертний тур, присвячений і субкультурі емо, музиці колдвейву, синпопу, трошечки рожевенькому, постпанку, інді-року, хоча, як Марчін переконує, атмосфера тут важливішою буде, якщо ми говоримо про Ultimate Emo Party, важливішою за склад учасників, але склад учасників теж дуже цікавий. 30 жовтня виступить, зокрема, Кафе Траума, яка щойно випустила свій дебютний альбом «Яка п'єнькна катастрофа», і котра звучала вже в ефірі Польського радіо для України на в межах нашої спробуємо домовитися години. Пізніше другим учасником будуть Претензії, які представлять теж частково новий матеріал, і до складу яких теж відомий вам Imitation Zone Бен'ямін Бояник, так звати цього артиста, котрий ховається під псевдонімом Imitation Zone і Бен. Далі буде Кришка, котрий покаже темний бік емо-репу. І пізніше діджей

0: No, miał zilustrować i zilustrował wspaniale.
1: Grenadin kalendari, a kalendar?
0: Bresze.
1: Bresze, tak.
0: Kalendarz wielki Łgasz, mówi stare ludowe porzekadło, znane w różnych wersjach, w różnych zakątkach słowiańszczyzny. Dlaczego kalendarz czasami kłamie? Nad tym się właśnie zastanawiamy, nie poddajemy się, nie ulegamy dyktaturze kalendarza, ale otwieramy słownik. Słownik języka polskiego, Polskiej Akademii Nauk. Kalendarz, rachuba czasu, oparta na okresowości zjawisk przyrody, obejmująca podział roku na miesiące, tygodnie i dni. Również spis dni w roku oparty na tym właśnie podziale z oznaczeniem świąt i zwykle z wykazem imion. Cytaty podobne jak w języku ukraińskim. Zerwał kartkę ze ściennego kalendarza i wpatrzył się w cyfrę. 1945, Gustaw Morcinek. Ależ to był rok w kalendarzu ludzkości. Odmiany księżyca dały początek okresowi czasu zwanego miesiącem, ruch zaś roczny słońca okresowi czasu zwanego rokiem. W ten sposób powstał kalendarz, pisało czasopismo Wiedza. Żona moja powiła dnia 27 juni syna, który nazywa się Władysław, bo tego dnia patronem według kalendarza polskiego jest nasz święty północny, pisał Adam Mickiewicz. Czy on nie wiedział, że ten miesiąc, o którym pisze po polsku, nazywa się czerwiec? No, wielki poeta, naprawdę. Wracamy do szkół. Matce jej świecił grudzień w życia kalendarzu, a ojciec miał już cichy kącik na cmentarzu. Wiktor Gomulicki, poezję, trochę makabryczne wersy, ale rzeczywiście kalendarz kojarzy się z tym, co nieuchronne i nieubłagane, zresztą popularne porzekadło kopnąć.

w kalendarz, czyli zejść z tego świata, umrzeć. Ale oznacza to dosłownie tyle, że kalendarz przestaje być potrzebny zmarłemu, który już nie ulega temu rachunkowi dni i miesięcy. Dyktatura, która trwa przecież codziennie bez przerwy. Po śmierci już nas to wszystko nie dotyczy. Znaczenie

i tabelki, przydatne informacje z różnych dziedzin, przepisy kulinarne i tym podobne. Była taka pani Ćwierciakiewiczowa. W kalendarzu pani Ćwierciakiewiczowej znajduje się wszystko. Zaćmienie słońca, księżyca, Ewangelię na każdą niedzielę, przepisy gospodarskie na każdy miesiąc, mnóstwo nowych sekretów kulinarnych, artykuły ekonomiczne, higieniczne i moralne, a nawet rejestrzyk do zapisywania brudnej bielizny i poezję, pisał Bolesław Prus. Masz wać pan kucharza? Mam moje serce. A pfe, koncept z kalendarza, moje serce, proszę się tych prostactw oduczyć. Ignacy Krasicki z satyry. Kalendarze dziś znamy różne. Kalendarz sportowy, kalendarz piłkarski, ligowy, napięty, kalendarz wypełniony, kalendarz kulturalny, kalendarz polityczny, kalendarz wyborczy, niestety też dość napięty, co wpływa na zachowania polityków. Kalendarz różnego rodzaju imprez, kalendarz przygotowań, pracy, spotkań, kalendarz szczepień, kalendarz wydarzeń, ustalić kalendarz, opracować kalendarz, przygotować, przyjąć kalendarz. W pewnych sytuacjach słowo kalendarz możemy zastąpić takimi słowami jak almanach w przypadku tej książeczki, która zawiera bardzo wiele przydatnych informacji, jak na przykład kalendarz pani Ćwierciakiewiczowej. Chronologia to również kalendarz, no harmonogram, grafik, kalendarium, notes, plan, terminarz. Czas płynie nurtem wartkim, a ja po trotuarze kiedyś zmieniałem kartki, a dziś zmieniam kalendarze.

0: Поктофоніка, Покахонтас засновано у 2003 році, після того, як Поктофоніка розпалася після смерті Пьотра Магіка Луща, а до складу Покахонтас входять Рахім і Фокус, і діджей Вест.
1: Bardzo rzadkie użycie rymu trotuarze, kalendarze, świetny pomysł. Mądrze chłopaki rymują i piszą. Jestem pewien, że i Rahim, i Focus, i DJ West czytali słownik etymologiczny języka polskiego autorstwa Aleksandra Blicknera, wydany w 1927 roku. Czytamy tam o kalendarzu. Roku słonecznego nie znali Słowianie, nie mają też wspólnej dla niego nazwy. Got, rok itp. są późne, ogólnikowe. Liczyli zatem Słowianie wedle zim i lat. Przenieśli nawet lato na rok cały, a oznaczali pewne krótkie przeciągi czasowe wedle zajęć gospodarskich lub zjawisk przyrody, biegu słonecznego, przesilenia dnia i nocy. Ekwinokcjów wcale nie uwzględniając. Słowianie, dlaczego nie uwzględnialiście ekwinokcjów? Ciekawe, prawda?
0: Dużo ciekawe słowo.
1: Jedyną zatem miarę czasową, dokładniejszą, dawały noc i dzień oraz obieg księżyca, czyli miesiąc, przy czym Słowianie rozróżniali nów, pełnię oraz wietech. Dla tygodnia też nie mają żadnej wspólnej nazwy, wymysł to babiloński. Nawet z sabatem, co niegdyś połowie miesiąca dnia 15 służył. Zatem kalendarz, wiemy to już z całą pewnością i Pocahontas też o tym wiedzą, to nie jest słowiańskie słowo.
0: Так, це не слов'янське слово, а пізньо латинське календаріус, пов'язане із латинським календаріум, тобто книга боргів, яке походить у свою чергу від календи, тобто перший день місяця.
1: Як невідомо, о що ході, то ході о пеньонзе.
0: Так, пов'язаний він із кало, тобто вигукувати, проголошувати, у зв'язку з тим, що перший день місяця кілька разів проголошував помічник верховного жерця. І споріднене це слово із грецьким калеокличу.
1: А затем маємо зупевне очевисте визвання до заплати, календаш.
0: А вхід у змінному взутті нам нагадує час тік-так, тік-так, тік-так.

0: i król. Balet wystawiono również z nadzieją na rozwiązanie napięć religijnych, które podzieliły, zwaśniły, poróżniły naród francuski.
1: Церце було символом громадянської війни, а встановлення миру от на кінці цього дійства символізувало надію на добре майбутнє.
0: Zachowało się na szczęście do naszych czasów luksusowo wręcz wydane libretto, w którym Baltazzino di Belgioso definiuje balet jako geometryczną mieszaninę wielu osób tańczących wspólnie przy dźwiękach wielu instrumentów.
1: Року.
0: W jaki najprostszy sposób, jeżeli się jest na przykład profesorem, można oblać studenta historii? Wystarczy zadać mu pytanie, co też się takiego ważnego zdarzyło na przykład w Polsce pomiędzy 5 a 14 października 1582 roku. Otóż nic się nie wydarzyło, nic się wydarzyć nie mogło, ponieważ takie daty po prostu nie istnieją.
1: У 1582 році папа римський Григорій XIII наказав змінити календар, і після четверга, 4 жовтня, мала одразу настати п'ятниця 15 жовтня. Отже, з календаря зникли 10 днів. Цю дату обрали не випадково, на той час не припадало жодного важливого свята літургійного календаря. Відповідну папську булу вивісили на дверях базиліки Святого Петра через папських нунціїв у всіх церквах католицьких країн. І так розпочалася епоха григоріанського календаря.
0: Tak, rozpoczęła się w niektórych krajach, w innych rozpoczynała się z oporem. Otóż nowy kalendarz wprowadzono od razu w tych najbardziej katolickich z katolickich krajów Europy. We Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Holandii i Polsce. We Francji ze względu na kilka dworskich uroczystości przesunięto jego wprowadzenie na początek grudnia. Najbardziej zagapiono się we Flandrii i w części Belgii, gdzie zmiana nastąpiła 21 grudnia, po czym nastąpił od razu 1 stycznia 1583 roku, przez co pominięto Boże Narodzenie.
1: Папа Римський суворо дорікнув тим, хто зволікав. Викладений нижче принцип має бути загально прийнятим без жодних зайвих відмовок і непотрібних зволікань. Однак деякі країни наважилися на реформу значно пізніше. Наприклад, Чехія, Моравія, католицька частина Швейцарії. Вони перейшли на новий календар у 1584 році, натомість Угорщина у 1587 році.
0: Mieli swoje powody ludzie w różnych krajach, żeby się specjalnie nie śpieszyć, ale o tym za chwilę.
1: Григоріанський календар було розроблено у Священній Римській імперії на заміну Юліанському. Окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного сотого, кожного 400-го років для точнішої передачі тривалості року, періоду оберту Землі навколо Сонця.
0: Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono poprawkę w naliczaniu lat przestępnych, żeby zapobiec opóźnianiu się kalendarzem względem roku zwrotnikowego. Zniwelowano również część różnicy narosłej od wprowadzenia kalendarza juliańskiego. Kalendarz juliański spóźnia się o jeden dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi jeden dzień na ponad 3300 lat. Różnice pomiędzy kalendarzami juliańskim i gregoriańskim w takim razie sprowadzają się do dwóch kwestii. Oprócz tego skasowania, ominięcia, unieważnienia, unicestwienia 10 dat dziennych to skorygowanie zasady obliczania lat przestępnych. Lata o numerach podzielnych przez 100, ale uwaga, niepodzielne przez 400, przestępne nie będą przy zachowaniu przestępności pozostałych lat o numerach podzielonych przez 4. Ta poprawka znalazła dotychczas zastosowanie trzykrotnie. Lata 1700, 1800 i 1900 były w kalendarzu gregoriańskim latami zwyczajnymi, podczas gdy na przykład 1600 i 2000

0: позостави przestępne.
1: 1583 року Григорій XIII надіслав Константинопольському патріарху Єремії II листа, в якому пропонував прийняти новий календар і на його підставі нову Пасхалію. Але грецькі ієрархи підписали документ «Сінгіліон», в якому анафемстували усіх тих, хто прийматиме Григоріанську Пасхалію та Григоріанський календар.
0: І цей проєкт реформи копнув в календар, споткався з здецидованого відмова і навіть клонтва.
1: На території сучасної України Григоріанський календар де юре запроваджено одразу ж після його ухвалення єпископом римським Григорієм XIII, оскільки, нагадаємо, 1582 року українські землі входили до складу Речі Посполитої. Проте у той час ситуація між польською, католицькою та українською православною церквами була дуже напруженою. Спроби змусити православних прийняти Григоріанський календар дуже ускладнили ситуацію. Відтак, українські християни дотримувалися юліанського календаря аж до 2023 року, коли після повномасштабного російського вторгнення 22-го року українські християнські конфесії розпочали переходи на григоріанський і новоюліанський календарі.
0: Ну так, то przejście odbywa się właśnie teraz przecież współcześnie z nami. Jest to, nie oszukujmy się, w życiu religijnym, cerkiewnym Ukrainy istna rewolucja. Wróćmy na chwilę do tego roku 1582 i spróbujmy sobie to wyobrazić. Dlaczego niektóre kraje, miasta, regiony, senaty republik kupieckich, stowarzyszenia, organizacje zwlekały w 1582 roku z przyjęciem reformy Grzegorza XIII. Ano po prostu dlatego, że ludzie byli przerażeni, panikowali, nie mieli pojęcia, nie mogli zrozumieć, dlaczego biskup Rzymu, no nawet jeżeli jest papieżem, odbiera im 10 dni. Wielu ludziom wydawało się, że ukradziono im cząstkę życia. I nie oszukujmy się, były też takie przypadki, kiedy ludzie się mocno, mocno wkurzyli. We Frankfurcie i w Bolonii na przykład wybuchły zamieszki przeciwko zrabowaniu 10 dni, przeciwko uczestnikom złodziejskiej zmowy, czyli papieżowi, który się skumał z matematykami. Inni ludzie obawiali się, religijni ludzie obawiali się, że nowy kalendarz oburzy świętych, a przecież często się modlono. Pytano, a co jeśli te nowe dni świąt jakoś papież z matematykami wybrali źle i nasi święci nas nie usłyszą, albo usłyszą nas z opóźnieniem 10-dniowym? No i co im odpowiedzieć? A ciekawe zamieszanie było ze śmiercią niejakiej świętej Teresy z Awilli, hiszpańskiej karmelitanki, mistyczki i pisarki, która umarła bardzo niefortunnie, bo w nocy z 4 na 15 października. No, były też różne bardziej przyziemne powody do niezadowolenia. Rzemieślnicy i kupcy obawiali się o terminy płatności, wynagrodzeń, czynszów. Znów wracamy do tego. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i innych należności. No wyobraźmy sobie, że wynajmujemy mieszkanie. I co? Płacimy za te 10 dni, które skasował papież Grzegorz XIII, czy nie?
1: Ja by nie.
0: Bankierzy nie wiedzieli, jak obliczyć procenty za miesiąc, który ma tylko 21 dni. Zresztą trwało to długo, stopniowo. Niektórzy filozofowie również kręcili nosami. Niejaki Monteskiusz wiele lat później napisał, że zgrzyta zębami, ale cytuję, moja myśl jest zawsze o 10 dni spóźniona lub 10 dni się śpieszy, szepcąc mi do ucha, cóż to za niewydarzony pomysł z tymi poprawkami. Poprawki papieża, poprawki matematyków, bardzo chytry zamysł jakiegoś przebiegłego zegarmistrza.

0: Chochlik nam się wkradł. Juliusz Cezar przewraca się w grobie. Kalendarz wymyślony w tych czasach, juliański, zwany starego stylu, w 46 roku przed naszą erą i tam po 3 latach zwykłych, mających po 365 dni, następuje rok przestępny, który liczy sobie dni 366, co wprowadzało w ciągu wieków pewne zamieszanie. W Polsce i w innych krajach Europy z kalendarza juliańskiego, z całym szacunkiem dla Juliusza Cezara, zrezygnowano w roku 1582. Parę słów powiemy o tym niżej, czyli później.
1: Ну і григоріанський календар.
0: Ой, Грегожу, Грегожу.
1: Так, тобто система літочислення запроваджена у згаданому тобою 1582 році і зробив це папа Григорій XIII. Тобто, іншими словами, можна сказати, що це новий стиль, календар за новим стилем.
0: Ależ to był odważny papież, cofnął bieg dni, skasował dni. 10. W Polsce i w większości krajów katolickich ten kalendarz obowiązuje od roku 1582.
1: А не зважаючи на способи рахування днів, Гренадін, бо наш український представник, який ілюструє сьогоднішнє слово дня, співає, що не зважає він ані на дні, ані на дати.

0: No, miał zilustrować i zilustrował wspaniale.
1: Grenadin kalendari, a kalendar?
0: Bresze.
1: Bresze, tak.
0: Kalendarz Wielki Łgasz, mówi stare ludowe porzekadło, znane w różnych wersjach, w różnych zakątkach słowiańszczyzny. Dlaczego kalendarz czasami kłamie? Nad tym się właśnie zastanawiamy. Nie poddajemy się, nie ulegamy dyktaturze kalendarza, ale otwieramy słownik. Słownik języka

Polskiej Akademii Nauk kalendarz rachuba czasu oparta na okresowości zjawisk przyrody obejmująca podział roku na miesiące, tygodnie i dni. Również spis dni w roku oparty na tym właśnie podziale z oznaczeniem świąt i zwykle z wykazem imion. Cytaty podobne jak w języku ukraińskim. Zerwał kartkę ze ściennego kalendarza i wpatrzył się w cyfrę. 1945 Gustaw Morcinek. Ależ to był rok w kalendarzu ludzkości. Odmiany księżyca dały początek okresowi czasu zwanego miesiącem, ruch zaś roczny słońca okresowi czasu zwanego rokiem. W ten sposób powstał kalendarz, pisało czasopismo Wiedza. Żona moja powiła dnia 27 juni syna, który nazywa się Władysław, bo tego dnia patronem według kalendarza polskiego jest nasz święty północny, pisał Adam Mickiewicz. Czy on nie wiedział, że ten miesiąc, o którym pisze po polsku, nazywa się czerwiec? No, wielki poeta, naprawdę. Wracamy do szkół. Matce jej świecił grudzień w życia kalendarzu, a ojciec miał już cichy kącik na cmentarzu. Wiktor Gomulicki, poezję, trochę makabryczne wersy, ale rzeczywiście kalendarz kojarzy się z tym, co nieuchronne i nieubłagane, zresztą popularne porzekadło. Kopnąć w kalendarz, czyli zejść z tego świata, umrzeć. Ale oznacza to dosłownie tyle, że kalendarz przestaje być potrzebny zmarłemu, który już nie ulega temu rachunkowi dni i miesięcy. Dyktatura, która trwa przecież codziennie bez przerwy. Po śmierci już nas to wszystko nie dotyczy. Znaczenie drugie, kalendarz to również książka taka, wydawana raz na rok. Michał Kociubański o niej wspominał. W takiej książce może być jako żywo wszystko, nie tylko wykaz dni, tygodni, miesięcy, ale również artykuły, ciekawostki, tabelki, przydatne informacje z różnych dziedzin, przepisy kulinarne i tym podobne. Była taka pani Ćwierciakiewiczowa. W kalendarzu pani Ćwierciakiewiczowej znajduje się wszystko. Zaćmienie słońca, księżyca, Ewangelię na każdą niedzielę, przepisy gospodarskie na każdy miesiąc, mnóstwo nowych sekretów kulinarnych, artykuły ekonomiczne, higieniczne i moralne, a nawet rejestrzyk do zapisywania brudnej bielizny i poezję, pisał Bolesław Prus. Masz wać pan kucharza? Mam moje serce. A pfe, koncept z kalendarza. Moje serce, proszę się tych prostactw oduczyć. Ignacy Krasicki z satyry. Kalendarze dziś znamy różne. Kalendarz sportowy, kalendarz piłkarski, ligowy, napięty, kalendarz wypełniony, kalendarz kulturalny, kalendarz polityczny, kalendarz wyborczy, niestety też dość napięty, co wpływa na zachowania polityków. Kalendarz różnego rodzaju imprez, kalendarz przygotowań, pracy, spotkań, kalendarz szczepień, kalendarz wydarzeń, ustalić kalendarz, opracować kalendarz, przygotować, przyjąć kalendarz. W pewnych sytuacjach słowo kalendarz możemy zastąpić takimi słowami jak almanach w przypadku tej książeczki, która zawiera bardzo wiele przydatnych informacji, jak na przykład kalendarz pani Ćwierciakiewiczowej. Chronologia to również kalendarz, no harmonogram, grafik, kalendarium, notes, plan, terminarz. Czas płynie nurtem wartkim, a ja po trotuarze kiedyś zmieniałem kartki, a dziś zmieniam kalendarze.

0: Григоріанський календар було розроблено у Священній Римській імперії на заміну Юліанському. Окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного сотого, кожного 400-го років для точнішої передачі тривалості року, періоду оберту Землі навколо Сонця.
1: Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono poprawkę w naliczaniu lat przestępnych, żeby zapobiec opóźnianiu się kalendarzem względem roku zwrotnikowego. Zniwelowano również część różnicy narosłej od wprowadzenia kalendarza juliańskiego. Kalendarz juliański spóźnia się o jeden dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi jeden dzień na ponad 3300 lat. Różnice pomiędzy kalendarzami juliańskim i gregoriańskim w takim razie sprowadzają się do dwóch kwestii. Oprócz tego skasowania, ominięcia, unieważnienia, unicestwienia 10 dat dziennych to skorygowanie zasady obliczania lat przestępnych. Lata o numerach podzielnych przez 100, ale uwaga, niepodzielne przez 400, przestępne nie będą przy zachowaniu przestępności pozostałych lat o numerach podzielonych przez 4. Ta poprawka znalazła dotychczas zastosowanie trzykrotnie. Lata 1700, 1800 i 1900 były w kalendarzu gregoriańskim latami zwyczajnymi, podczas gdy na przykład 1600 i 2000 pozostały przestępne.
0: 1583 року Григорій XIII надіслав Константинопольському патріарху Єремії II листа, в якому пропонував прийняти новий календар і на його підставі нову Пасхалію. Але грецькі ієрархи підписали документ Сінгіліон, в якому анафемстували усіх тих, хто прийматиме Григоріанську Пасхалію та Григоріанський календар.
1: І цей проєкт реформи копнув в календар, споткався з здецидовану мовою і навіть клонтвою.
0: На території сучасної України Григоріанський календар де юре запроваджено одразу ж після його ухвалення єпископом римським Григорієм XIII, оскільки, нагадаємо, 1582 року українські землі входили до складу Речі Посполитої. Проте у той час ситуація між польською, католицькою та українською православною церквами була дуже напруженою. Спроби змусити православних прийняти Григоріанський календар дуже ускладнили ситуацію. Відтак, українські християни дотримувалися юліанського календаря аж до 2023 року, коли після повномасштабного російського вторгнення 2022 року українські християнські конфесії розпочали переходи на григоріанський і новоюліанський календарі.
1: No tak, to przejście odbywa się właśnie teraz przecież, współcześnie z nami. Jest to, nie oszukujmy się, w życiu religijnym, cerkiewnym Ukrainy istna rewolucja. Wróćmy na chwilę do tego roku 1582 i spróbujmy sobie to wyobrazić. Dlaczego niektóre kraje, miasta, regiony, senaty republik kupieckich, stowarzyszenia, organizacje zwlekały w 1582 roku z przyjęciem reformy Grzegorza XIII. Ano po prostu dlatego, że ludzie byli przerażeni, panikowali, nie mieli pojęcia, nie mogli zrozumieć, dlaczego biskup Rzymu, no nawet jeżeli jest papieżem, odbiera im 10 dni. Wielu ludziom wydawało się, że ukradziono im cząstkę życia. I nie oszukujmy się, były też takie przypadki, kiedy ludzie się mocno, mocno wkurzyli. We Frankfurcie i w Bolonii na przykład wybuchły zamieszki przeciwko zrabowaniu 10 dni, przeciwko uczestnikom złodziejskiej zmowy, czyli papieżowi, który się skumał z matematykami. Inni ludzie obawiali się, religijni ludzie obawiali się, że nowy kalendarz oburzy świętych, a przecież często się modlono. Pytano, a co jeśli te nowe dni świąt jakoś papież z matematykami wybrali źle i nasi święci nas nie usłyszą, albo usłyszą nas z opóźnieniem 10-dniowym? No i co im odpowiedzieć? A ciekawe zamieszanie było ze śmiercią niejakiej świętej Teresy z Awilli, hiszpańskiej karmelitanki, mistyczki i pisarki, która umarła bardzo niefortunnie, bo w nocy z 4 na 15 października. No, były też różne bardziej przyziemne powody do niezadowolenia rzemieślników.

0: rolnicy i kupcy obawiali się o terminy płatności, wynagrodzeń, czynszów. Znów wracamy do tego. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, innych należności. No wyobraźmy sobie, że wynajmujemy mieszkanie. I co? Płacimy za te 10 dni, które skasował papież Grzegorz XIII, czy nie?
1: Ja by nie.
0: Bankierzy nie wiedzieli, jak obliczyć procenty za miesiąc, który ma tylko 21 dni. Zresztą trwało to długo, stopniowo. Niektórzy filozofowie również kręcili nosami. Niejaki Montesquieu już wiele lat później napisał, że zgrzyta zębami, ale cytuję, moja myśl jest zawsze o 10 dni spóźniona lub 10 dni się śpieszy, szepcąc mi do ucha. Cóż to za niewydarzony pomysł z tymi poprawkami? Poprawki papieża, poprawki matematyków, bardzo chytry zamysł jakiegoś przebiegłego zegarmistrza.

0: ona mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie waha się ani sekundki.
0: Następne co pamięta to bandaży na japie i pielęgniarka.
2: Jak się pani czuje? Black.
0: Pieką ją cycki, policzki, usta, jęcząc drapie, jęcząc, znaczy mówi: nie mam, wiesz,

0: U Warszawy w imieniu Adewa ta chodyna w Słuchaj te Polskie Radio dla Ukrainy najbożywilniejsze show na jego chwilach. Spróbujemy domowy tysa.
1: Spróbujmy się dogadać. Taką mamy podwójną nazwę i podwójnych prowadzących ma to najbożywilniejsze show. Marcin Duży-Pomatoszewski.
0: I ja, Następniewicz. I choć zaczęliśmy na odwrót, to zasadniczo w naszej audycji Jana mówi po ukraińsku, a ja po polsku i próbujemy się dogadać. Ale o detalach za momencik. Moją zamaszystą gestykulacją zahaczyłem stojący nieopodal mikrofon, ale wszystko jest pod kontrolą, mili państwo. W naszej audycji dokładnie tak to wygląda. Szaleństwo, ale w sumie pod kontrolą. Nasze polsko-ukraińskie rozmowy toczą się na kanwie i w okolicach polskiej i ukraińskiej muzyki, jaką wam serwujemy. A do tego wszystkiego mamy szeroko pojęte stałe fragmenty gry.
1: Так, ти говорив про шаленство, про контроль, про божевілля. Ну, ми з тобою, Марчине, за божевілля відповідаємо у 100%, а за контроль відповідає у 100% наш прекрасний звукорежисер Куба Щепаняк, котрий махає головою схвально. Так, відповідаю за контроль.
0: А якщо йде о стали фрагменти гри, напевно є з ним секція очі.

0: Мова, чи з пісні слів не викинеш.
1: Не викинеш,
0: не
1: так.
0: Не викинеш. Ех, завжди мені там єдна
1: або,
0: літерка.
1: Або і викинеш. Ну, побачимо,
0: або.
1: Що там з сьогоднішньою піснею буде. Чи захочемо викидати з неї слова, чи не захочемо.
0: Бо то викинеш, як викидайло. То ж все ясно, якщо ж етимологія.
1: А хто такий викидайло?
0: Викидайло, то хтось... Та, така старопольська назва чоловіка, стоїнцего на брамці на вийщу до клубу. Który wpuszcza do klubu, ale jak trzeba, to i wyrzuca z klubu. Więc wykinesz, wykidajło, wszystko się zgadza. W tejże sekcji, że tak zakończę tę dygresję, analizujemy poetycko tekst ukraińskiego kawałka, wcześniej przetłumaczywszy go na polski, czy też równolegle tłumacząc go na polski, bo żeby wszystko było jasne, ja choć dobrze sprawiam pozory, naprawdę zupełnie nie mówię po ukraińsku i tylko udaję, że... Znaczy inaczej, nie udaję, że go rozumiem. Rozumiem go, ale rozumiem go w sposób instynktowny. I posługuję się nim w sposób również absolutnie nie wyedukowany, tylko nabyty przez praktykę. I dlatego w naszej audycji pokazujemy, że chcieć znaczy móc, jeżeli idzie o polsko-ukraińskie dogadywanie się. Oczywiście czasem brzmię, jakbym nawet po ukraińsku coś lepiej i bardziej rozumiał i umiał, ale to potrafił, ale to dlatego, że jesteśmy razem na antenie co czwartek od początku 2023 roku.
1: Marcine, ja nie думала, що ти така кокетка.
0: Nie, просто. No, ale ta audycja byłaby znacznie mniej zabawna, gdybym ja tutaj miał certyfikaty, papiery, nie wiadomo co z ukraińskiego.
1: Masz mój certyfikat.
0: Udawał, że ten.
1: Sztamp Jany Stępniewicz.
0: Dobrze, z dumą go przyjmuję i będę go nosił. No, w każdym razie, gdybym tylko udawał, że nie umiem po ukraińsku i że próbujemy się dogadać, a faktycznie wszystko bym w trymi gałapał, to by nie było tak zabawnie. A tutaj chodzi właśnie o to, żeby pokazać, że nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie kogoś, kto dogada się ze sobą z Ukrainy.
1: Oj, tutaj za rymą pasuje bohatera. Bohatera spróbujmy się dogadać.
0: Dobrze, bo brniemy dzisiaj w dygresję, mam jakiś taki dygresyjny nastrój. Kolejny stały fragment gry to nasze kulturalne wiadomości ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie, tak. To jest dokładnie pół na pół i znowu tym razem przydzwoniłem w krzesło, robiąc wymach ręką, w których przedstawiamy wam kulturalne wiadomości w obu językach. To jedna z nielicznych sekcji, gdzie zasadniczo tłumaczymy to, co mówimy. Mamy też, albo inaczej, miewamy też leitmotiv i zawsze mamy też trójce na początek, czyli trzy kawałki, którymi otwieramy, gdzie pierwszy to numer, który już u nas słyszeliście, ale który zdecydowanie warto przypomnieć i takim był Ptacha Fred autorstwa The Unsleeping, a później, czyli za chwilę, dwa kawałki świeże. Nie będą to kawałki debiutantów, bo i Komety, i Bedwarf, i Renikers już u nas byli.
1: A Renikers u nas była, tak? Sprawdzie? Tak, tak.
0: Tak, tak. Nawet w remiksie Bedwarf chyba była, ale i w oryginale też, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast kawałki są bardzo świeże, bo najważniejsza podróż to numer z najnowszej płyty Komet, jeśli się nie mylę, której tytuł w tej chwili mi umknął. Wydaje mi się, że to było coś z Kleopatrą, ale 100% pewności nie mam. A i Mozog Disco to singiel bardzo świeży, jeśli się nie mylę. Ale jak bardzo świeży, to wam nie powiem. Natomiast na pewno pochodzi z...
1: Noc z Kleopatrą. 11 września
0: Komety,
1: był release.
0: Widzisz. No, a jeżeli idzie o Bedwarfa i Renikers i Mozog Disco...
1: Najmowierna pisnia.
0: To muzyka disco, tak? Jest...
1: Ні, мозок, мозк.
0: А, мозк диско, окей.
1: Так, і вона, я думаю, що, ну, я на сьогоднішній день вибрала трішечки іншу пісню, тому що вона більше пасує. Так, тепер я почала жестикулювати. Ми як італійська родина. І так, я вибрала дещо іншу пісню, тому що вона теж більше пасує до лейтмотиву, а лейтмотив у нас сьогодні складається із двох літер і звучить так само українською польською мовою, це ти.
0: Ти.
1: Ти.
0: Добре.
1: Тому що ти з'являється у кожній пісні, якщо не в заголовку, то в такому адресуванні пісні, там ліричні герої. Але оце «Мозок диско», я думаю, що ми обов'язково повинні зайнятися цією піснею, тому що тут

0: No, miał zilustrować i zilustrował wspaniale.
1: Grenadin kalendari, a kalendar?
0: Bresze.
1: Bresze, tak.
0: Kalendarz wielki Łgasz, mówi stare ludowe porzekadło, znane w różnych wersjach, w różnych zakątkach słowiańszczyzny. Dlaczego kalendarz czasami kłamie? Nad tym się właśnie zastanawiamy. Nie poddajemy się, nie ulegamy dyktaturze kalendarza, ale otwieramy słownik. Słownik języka polskiego, Polskiej Akademii Nauk. Kalendarz, rachuba czasu oparta na okresowości zjawisk przyrody obejmująca podział roku na miesiące, tygodnie i dni. Również spis dni w roku oparty na tym właśnie podziale z oznaczeniem świąt i zwykle z wykazem imion. Cytaty podobne jak w języku ukraińskim. Zerwał kartkę ze ściennego kalendarza i wpatrzył się w cyfrę. 1945 Gustaw Morcinek. Ależ to był rok w kalendarzu ludzkości. Odmiany księżyca dały początek okresowi czasu zwanego miesiącem, ruch zaś roczny słońca okresowi czasu zwanego rokiem. W ten sposób powstał kalendarz, pisało czasopismo Wiedza. Żona moja powiła dnia 27 juni syna, który nazywa się Władysław, bo tego dnia patronem według kalendarza polskiego jest nasz święty północny, pisał Adam Mickiewicz. Czy on nie wiedział, że ten miesiąc, o którym pisze po polsku, nazywa się czerwiec? No, wielki poeta, naprawdę. Wracamy do szkół. Matce jej świecił grudzień w życia kalendarzu, a ojciec miał już cichy kącik na cmentarzu. Wiktor Gomulicki, poezję, trochę makabryczne wersy, ale rzeczywiście kalendarz kojarzy się z tym, co nieuchronne i nieubłagane, zresztą popularne porzekadło. Kopnąć w kalendarz, czyli zejść z tego świata, umrzeć. Ale oznacza to dosłownie tyle, że kalendarz przestaje być potrzebny zmarłemu, który już nie ulega temu rachunkowi dni i miesięcy. Dyktatura, która trwa przecież codziennie bez przerwy. Po śmierci już nas to wszystko nie dotyczy. Znaczenie drugie, kalendarz to również książka taka, wydawana raz na rok. Michajło Kociubeński o niej wspominał. W takiej książce może być jako żywo wszystko, nie tylko wykaz dni, tygodni, miesięcy, ale również artykuły, ciekawostki, tabelki, przydatne informacje z różnych dziedzin, przepisy kulinarne i tym podobne. Była taka pani Ćwierciakiewiczowa. W kalendarzu pani Ćwierciakiewiczowej znajduje się wszystko. Zaćmienie słońca, księżyca, Ewangelie na każdą niedzielę, przepisy gospodarskie na każdy miesiąc, mnóstwo nowych sekretów kulinarnych, artykuły ekonomiczne, higieniczne i moralne, a nawet rejestrzyk do zapisywania brudnej bielizny i poezję, pisał Bolesław Prus. Maszować pan kucharza? Mam moje serce. A pfe, koncept z kalendarza. Moje serce, proszę się tych prostactw oduczyć. Ignacy Krasicki z satyry. Kalendarze dziś znamy różne. Kalendarz sportowy, kalendarz piłkarski, ligowy, napięty, kalendarz wypełniony, kalendarz kulturalny, kalendarz polityczny, kalendarz wyborczy, niestety też dość napięty, co wpływa na zachowania polityków. Kalendarz różnego rodzaju imprez, kalendarz przygotowań, prac, spotkań, kalendarz szczepień.

kalendarz wydarzeń, ustalić kalendarz, opracować kalendarz, przygotować, przyjąć kalendarz. W pewnych sytuacjach słowo kalendarz możemy zastąpić takimi słowami jak almanach w przypadku tej książeczki, która zawiera bardzo wiele przydatnych informacji, jak na przykład kalendarz pani Ćwierciekiewiczowej, chronologia to również kalendarz, no harmonogram, grafik, kalendarium, notes, plan, terminarz. Czas płynie nurtem wartkim, a ja po trotuarze kiedyś zmieniałem kartki, a dziś zmieniam kalendarze.

0: Густий текст від польського хіп-хоп-гурту «Покахонтас» «Календаже». «Покахонтас» – це гурт, який заснований на основі складу пактофоніки в Катовицях. У 2003 році пактофоніка... Покахонта засновано у 2003 році, після того, як пактофоніка розпалася після смерті Пьотра Магіка Луща. А до складу Покахонтас входять Рахім і Фокус, і діджей Вест.
1: Bardzo rzadkie użycie rymu trotuarze, kalendarze, świetny pomysł. Mądrze chłopaki rymują i piszą. Jestem pewien, że i Rahim, i Focus, i DJ West czytali słownik etymologiczny języka polskiego autorstwa Aleksandra Blicknera, wydany w 1927 roku. Czytamy tam o kalendarzu. Roku słonecznego nie znali Słowianie, nie mają też wspólnej dla niego nazwy. Got, rok i tp są późne, ogólnikowe. Liczyli zatem Słowianie wedle zim i lat. Przenieśli nawet lato na rok cały, a oznaczali pewne krótkie przeciągi czasowe wedle zajęć gospodarskich lub zjawisk przyrody, biegu słonecznego, przesilenia dnia i nocy. Ekwinokcjów wcale nie uwzględniając. Słowianie, dlaczego nie uwzględniając?

0: Francję zwlekały w 1582 roku z przyjęciem reformy Grzegorza XIII. Ano po prostu dlatego, że ludzie byli przerażeni, panikowali, nie mieli pojęcia, nie mogli zrozumieć, dlaczego biskup Rzymu, no nawet jeżeli jest papieżem, odbiera im 10 dni. Wielu ludziom wydawało się, że ukradziono im cząstkę życia. I nie oszukujmy się, były też takie przypadki, kiedy ludzie się mocno wkurzyli. We Frankfurcie i w Bolonii na przykład wybuchły zamieszki przeciwko zrabowaniu 10 dni, przeciwko uczestnikom złodziejskiej zmowy, czyli papieżowi, który się skumał z matematykami. Inni ludzie obawiali się, religijni ludzie obawiali się, że nowy kalendarz oburzy świętych, a przecież często się modlono. Pytano, a co jeśli te nowe dni świąt jakoś papież z matematykami wybrali źle i nasi święci nas nie usłyszą, albo usłyszą nas z opóźnieniem 10-dniowym? No i co im odpowiedzieć? A ciekawe zamieszanie było ze śmiercią niejakiej świętej Teresy z Awilli, hiszpańskiej karmelitanki, mistyczki i pisarki, która umarła bardzo niefortunnie, bo w nocy z 4 na 15 października. No, były też różne bardziej przyziemne powody do niezadowolenia. Rzemieślnicy i kupcy obawiali się o terminy płatności, wynagrodzeń, czynszów. Znów wracamy do tego. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, innych należności. No wyobraźmy sobie, że wynajmujemy mieszkanie. I co? Płacimy za te 10 dni, które skasował papież Grzegorz XIII, czy nie?
1: Ja by nie.
0: Bankierzy nie wiedzieli, jak obliczyć procenty za miesiąc, który ma tylko 21 dni. Zresztą trwało to długo, stopniowo. Niektórzy filozofowie również kręcili nosami. Niejaki Montesquieu wiele lat później napisał, że zgrzyta zębami, ale cytuję, moja myśl jest zawsze o 10 dni spóźniona lub 10 dni się śpieszy, szepcąc mi do ucha. Cóż to za niewydarzony pomysł z tymi poprawkami? Poprawki papieża, poprawki matematyków, bardzo chytry zamysł jakiegoś przebiegłego zegarmistrza.

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda pali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9, 3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z ludzi welur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta, tu rytm, ja tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury.

je mi z njimi, a v koncu ne posedve. A tu ten skvert od latek, co jim pilno, pevně kojaže pani z gazet. Tu dívčiny stojí, jak je zimno, to jsou tam v báře. Mám navet historie vigilíno, a možná jiným razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sucharskie rodo. Ale wie pani...

0: zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jem obiad świąteczny, i myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: Jak mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.